pepe robo ni iyan ti yaru kan gbogbo koronu yaru kan kan koronu kan ni to ba ti je mo jije mimo awon na ni god power nko nbe lewa so ale o alaji kabiru yaro kabigan baba albarika iyan ti gasta baba mobi suli omo lajire